0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Kiboke, kiboke. Pisamento, pisamento. Tameke, tameke. Hasenko, hasenko. Kiboke, kiboke. Pisamento, pisamento. Tameke, tameke. Remente, remente.